Powiem on jedno, powiem on toto. Powiem on jedno, powiem on toto. Powiem on jedno, powiem on toto.